0: Radioakcia. Radioakcia. Sponsor. Fertility Aid.
1: Hit FM. Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.